żeby żyć. Dokąd wiedzie mnie ta droga, nie wiem, ale nie zatrzymam się. Wolę choć chwilę żyć, niż długo ledwie trwać, jak martwy dzień. Chcę mieć wszystko albo

0: Ja nazywam się Marek Sajewicz, jestem też z wsi Wieluki, że dwa chody. Rany był mój ojciec, rany brat, także wsi w rodzinie stajecie. No ale starałem się, kulko możem się w wiosku koprzy jakoś troszkę. Wsi to się udawało, jeszcze trochę ludzie się przyjeżdżali, koprzyś tutaj jeszcze było. Pokoliście mu to jak uczyli rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli, to tak koprzy dalej się i wsi wyglądało jak pokoliście mu.
1: Kolki chodą moje, co taki młody sołtys?
0: Tak on dobrze wygląda, a tak naprawdę 3 lita. To jest to cały wiek.
1: W tym wieku jest takie świata, które tu do was zawitało się, nie trzymają tą wioską.
0: No, bardzo cieszymy się, że przyjechał Sący Graj, że tylko ludzie do nas przyjechało, że jest taka impreza, że jeszcze trochę pokazują, że tutaj też i tu żywoć ludzi, że te ludzie jeszcze pokoliśniemu wsi tej właśnie świata, tradycji zachowują. Cieszymy się, że jeszcze komuś chodziłeś do takiej naszej maleńkiej puszczańskiej wioski przyjechać.
2: Zjechała się elita gminy Dubicko, kulturna elita, która lubi słowo, tak jak słowo Mirkulik, który za nami, za naszymi mieroprojemstwami wędruje. Tak samo na Majowej Rosi był z nami, na festiwalu Dudarow w Mielniku i to jest bardzo fajno, że to jest takie postaci, jakie stworają klimat dubickiej gminy, niepowtórnej, gminy trochę puszczańskiej i trochę polowej, która jedyna wioska w naszym jakby rejonie tutaj ma nazwę z dodatkiem cerkowny, Dubiczy Cerkowny. To tak samo ważne. Także to fajno, że to znowu z kosarami możemy spotkać się, bo my kosary cieli maj byli naszymi gośćmi na Majowej Rosi, na Dudarskim Festiwalu, a teraz, że my jak gości Fondu Tutaka i Festiwalu Sący Graj z kosarami możemy na początku lata, bo że lato tuż kalendarne, chutko pocznęcie, że odczuwajecie to je presilenie, koli dnie urze najdobszy poczynają się w rokowi i to i doszczyk to, że fajno, że to począł niedawno nam padać i na nasze ogrody i pola, które ruszyli tak, czekali tego deszczu i to jest no fajno, że to możemy być i w takiej fajnej obstanowce.
3: Mnie zовут Ольга Барышнікова, я беларуска музыколог, даследчыца музычнага фальклору беларускіх староверов, якія проживають на території Поночно-Західній Білорусі, майстер традиційного костюма, музика і викладчиця традиційного співу. Я сюди приїхала на ГТФ «Сонце грає» разом зі своїм гуртом, який називається «Барви», і у нас прем'єра. Це перший виступ нашого гурту. Більша частка походить з Гданська, де ми займаємося стало офлайн, бо я там живу. Однак є ще одна дівчина з-під Щетина і з Вільні. Покільки це моя вичениця, з якою ми займаємося онлайн, бо я викладаю онлайн по всьому світі і офлайн у Гданську. Окрім цього, я раз на місяць приїжджаю у фундацію Тутаку, з якою ми співпрацьовуємо, для проведення майстер-класу по традиційному співу. І ось ця супраця посприяла тому, як мені подається, що нас з гуртом запросили на фест «Сонце грає», бо попередні два рази ми так само приїжджали на цей фест, але я була у складі іншого колективу, капела «Триградська». Це був інструментальний колектив. А сьогодні ми передусім як співний гурт. Однак разом з гетим, після співної частки концертної, ми ще будемо проводити майстер-класи по традиційних танцях. Я буду грати на акордеоні, а Ель співати так само.

0: сэрца. Мы разам.
1: Ну, таксама разам далей працягваем наш эфір. Асобнае месца пытання Беларусі ды сітуацыя на ўсходняй мяжы Еўрапейскага саюзу. У Беластоку распачаўся 6-й фестываль дыпламата імя прафесара Стэфана Меллера, і такія тэмы там гучаць. Агульна гутарыць бяспецы ў часы неспакою, сказаў адзін з арганізатараў форуму, падляскі ваявода Яцек Бжазоўскі.
2: Дыпламацыя то размова, бяспечэнства то ведза, мудра і адпаведзальна палітыка то зразуменне свята. Właśnie dziś, w tym bardzo skomplikowanym świecie, potrzeba mądrych rozmów, dużego namysłu nad tym, jak ten świat wygląda, ale jakim go chcielibyśmy widzieć w przyszłości. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj po raz 10 inaugurować ten festiwal, tak ważny dla chyba wszystkich mieszkańców, nie tylko naszego miasta, regionu, całej wspólnoty akademickiej, ale nie tylko moja alma mater, ale przede wszystkim mój Wydział Stosunków Międzynarodowych. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca niż Wydział Stosunków Międzynarodowych, żeby prowadzić debatę na temat współczesnej polityki międzynarodowej, na temat zagrożeń współczesnego świata.

0: jest patronem tego wydarzenia. Nie ma bezpiecznej Europy w myśl doktryny Giedroycia bez Ukrainy, Litwy i Białorusi. O tym jest konferencja giedroyciowska organizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
1: Mamy fragment archiwalnej wypowiedzi profesora Stefana Mellera, nagranej na Uniwersytecie w Białymstoku w 1998 roku.
2: Kształt Europy, jaki wszyscy razem, wszyscy Europejczycy chcemy jej nadać, musi być takim kształtem, który respektuje potrzeby mniejszych narodów, ich tożsamość. Następuje bardzo wyraźnie w Europie i u nas też. Odwrócenie perspektywy. Pogranicze nie jest tą częścią terytorium po jednej i po drugiej stronie, które dzieli, które jest uwarunkowane w sztywny sposób granicą administracyjną, państwową, ale coraz częściej pogranicza stają się miejscami już nie konfrontacji, ale właśnie budowy niekiedy takiego stanu świadomości, który wykracza nawet poza to, co jest stereotypem w dniu dzisiejszym jeszcze.
3: Інаугураційну лекцію на дипломатичному фестивалі на тему «Польська заміжна політика у часи неспокою» прочитав державний секретар у Міністерстві заміжних справ Польщі Марцин Басацький. Особливу увагу він звернув на виклики з боку Білорусі і України.
4: Подляще і сусідня Сувальщина знайдуються дійсно в центрі уваги стратегів і геостратегів на цьому світі. Пресмиком Сувальським – це дійсно один з найбільш критичних пунктів na mapie Starego Kontynentu. Nieodległa stąd wschodnia granica z Białorusią też jest obiektem zainteresowania jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny. Bardzo wielu decydentów, polityków, dziennikarzy, badaczy, naukowców z Europy Zachodniej. W ubiegłym tygodniu byłem w Madrycie i w wywiadzie dla dziennika, największego hiszpańskiego dziennika El País, byłem właśnie pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów. Chociaż najczęściej uważany za punkt odniesienia pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej jest rok 22, to tak naprawdę atak Rosji zaczął się w lutym, w marcu 2014 roku. Dziś, mimo upływu czasu i przelanej krwi, końca tego konfliktu nie widać. Kiedy historia rzuca nam kolejne wyzwania, czas na nie tylko refleksję, ale i działanie. W bieżącym roku na tak zwaną twardą obronność przeznaczymy ponad 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB. To proporcjonalnie najwyższy wydatek wśród krajów NATO.
3: Серед удільників і виступовців дипломатичного фестивалю – професор факультету міжнародних відносин Університету Білостоку Даніель Батьковський.
5: Подляще є зараз місцем, яке стало się на свій спосіб історичним закладником того, що діє. Бо ми не przewidywali ані того, що нагле хтось нам вибудує мури, ані що odetniemy się назавше від Білорусі, ані того, що виїзд на Грозна буде виправою більшою, ніж десь до Пущі Амазонської. Ani tego, że po prostu staniemy się miejscem jakichś operacji hybrydowych. Więc dla Podlasia jest to szok, bo ta granica, której nigdy nie było, ona rzeczywiście stała się jak mur Berlin. Więc naszym wyzwaniem dzisiaj jest, aby niezależnie od tego muru spróbować, nie powiedziałbym, że podkopy, bo te teraz były zamykane, no ale spróbować jednak zachować gdzieś te takie kontakty poza wielką polityką i interesami, no bo każdy mur kiedyś upada. I oby ten też z czasem stał się tylko symbolem problemów, a nie stałym elementem naszego tutaj świata, bo Podlasie z tymi murami nie przetrwa.
3: Krótko odbył się summit NATO u Turcji. Czy możemy zrozumieć jak-nibyć wyniki samej tej dyplomatycznej konferencji w Białostoku, ogólną sytuację?
5: Musimy zbudować strategię dla całego tego, całej tej wschodniej granicy NATO, czyli my musimy budować strategię wspólnie z państwami bałtyckimi, z Finlandią, z Norwegią i to się ciągnie aż do Rumunii. Jesteśmy ważni, bo strategia ta musi uwzględniać tą specyfikę Polski, specyfikę także tego bezpieczeństwa, tego, że my musimy odstraszać po to, żeby zachować pokój, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy też takim zwornikiem i dla Ukrainy, i dla państw bałtyckich. To bardzo trudne zadanie.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na

ulicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar.

Ech, co tam poszła, pal, że już sześć. A wrócę pietną cen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy, ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach dziś

0: Ruskaya Radio Racja. Racja.com.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

dostaj za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Licz

Jestem twarz znana z okładek twojego stylu, El Voga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogą.